Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

U stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeżymi ślady, czyszonej pamięci.

Amy, słońce świeci nad polami, dziewcząt miesięczne rzeczka myne se borszczyk z kąperiami, dziewcząt miesięczne rzeczka myne se borszczyk z kąperiami.

znoju i zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.

Droga. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektem. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektem. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwiał, to bym był może...

0: Jako Karaim umrzeć pragnę. Karaja dim, Karaiba jest. Da Karaiba, a nie krajem wiary innych. Karaiba, ujał mamen. Estinim ni, ta slamamen. Har adam ne men, silamen. Dinin anen, bahenamen. Estinim ni, horle maimen. Dajatny da, cajpa maimen.
1: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie.
0: Bardum jadam
1: za przygodę innych pójść
0: świadkandę.
1: Mądrość usłyszał zdobywać w naukach.
0: Walczę
1: przeciw gusłom swych żałem. Nowym duchem światła szukam. Gotle nasze prastarą wiarę. Zrozumek młody połączony.
0: Niech rozwieje się roar paramen.
1: Niech nastanie dzień
0: uspa.
1: Upragniony.
0: Omenim belgimdi. Cykma tunokluktam. Mienim kisenchimdi.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody. Audycję, w której wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wandrowaliśmy do tej pory przez i Łemkowynu, w Zachali, przez Karpaty. Odkrywaliśmy różne interesujące miejsca w Polsce, tak zachalni. Byliśmy też w różnych zakutynach świata, w Europie, w Azji, w Afryce, w wieloch interesujących regionach naszej planety. No a chneska mamy 90. odtynok naszej audycji i jest to odtynok w ramach takiej serii, kole to beru was na małą ekskursję po nacjonalnych parkach w Polsce. No i chneska pojechamy nie tak daleko, budemy w małopolskim województwie, budemy sobie odkryłaty tę najwyższą chorą w Beskidach, jaką jest Babia Chora. Zatem oczywidno już dodumujete się, kiedy pojechamy, bo do Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tot Nacjonalny Park nie jest tak młody, jest jednym z najstarszych w Polsce. Był zaklekany w 1954 roku. Nachodzi się win w południowej Polsce, w powitach Suskim i Nowotarskim. Oczywidno jest to, jakim powił, małopolskie województwo. Babiohirski Nacjonalny Park ma je chranyciu zo Słowacją. Po słowackiej stronie też jest park landschaftowy, park Horna Orawa. To ta polska część Nacjonalny Park obnymat północną i południową stronę masywu Babioj Chory. Tiż w obszyri toho parku nachodzi się najwyższy werch żywieckiego Beskidu Diablak, który ma wysotu 1725 metrów nad morą. I tiż w obszyri parku nachodzi się czast uboczył herbetu Polici, który nachodzi się niedaleko od perewału Krowiarki. Dyrekcja Nacjonalnego Parku nachodzi się w Zawoi, która też nazywana jest najdłuższym sełom w Polsce. Też w Zawoi nachodzi się specjalny osredok edukacji Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tam możemy doznać się w bardzo interesujący, przystępny sposób nauczyć się pro babiohirsku przyrodu. Tiż w Nacjonalnym Parku nachodzi się wielo oficyjnych, edukacyjnych i turystycznych steżok, bo przypomnę, że na obszarach Nacjonalnego Parku możemy wandrować lem po oficyjnych steżkach, nie możemy chodzić gdzie chcemy. No i tot Babiohirski Nacjonalny Park no jest bardzo tak husto odwiedzany turystami. Sztoroka przyjeżdża tcheł bliżej jak 100 tysięcy turystów, zatem velo. Może nie są to Tatry z Pieniny, ale i tak jest to masa ludy. No i mamy to tu Babiu Choru i to ta Babia Chora to nie jest tak naprawdę jedną chorą, ale takim herbetom. I bliższe pro to tu czas naszych Beskidiów po polskiej stronie powiem wam po krótki muzyczni pererwi.

W chmurnym odtynku obzeracza przyrody wandrujemy sobie po Babiochirskim Nacjonalnym Parku. Nazwa jego bere się od Babioj Chory. I to nie jest taka jedna chora, ale jest to taki chirski chrbet, który ma też ważną rolę jak naturalną barierę między Doliną Skawyci i orawskimi diłami. Schidne czasty toho chrbetu to tam wyznacza perewał lipnicki, który nachodzi się na wysoty 986 metrów nad morą, a za chidniu chraneciu to wyznacza jałowiecki perewał na wysoty 1700 metrów. Babia Chora jest po Tatrach najbardziej takim wysokim, wyróżniającym się w landszafti obszarom, wyróżniającym się obszarom Polszy. Babia Chora zanemat dost niewielki obszar. Ciły chrbet to maje lem 10 km do uchosty. Kole posmotrymy z północy na to tu sylwetku masywu, możemy wyróżnić paroch takich mniejszych chor, mniejszych hir. Od schidniej strony iduczy, to pierwszy budeme maty sokoleciu, to tiż koliby ste szli na werch diablaka, to budy te szli właśnie prez sokoleciu, koliby ste szli od krowiarki, od perywału krowiarki. Pak za sokolicią nachodzi się kępa. Kępa już jest dość wysoką taką chorą w tym masywie, 1520 metrów nad morą. Pak nachodzi się, no on tak przyjaznej nazwi chora, po polsku to jest gówniak, chiwniak, tak możemy przetłumaczyć. Chiwniak ma wysotu 1318 metrów nad morą. W centralni czasty tak mamy kulminację toho chrbetu i jest to sam werszyna Babiej Chory i jest to diablak. Jak wiem, powił to jest 1725 metrów nad morą. No i pak już to ta chrbetowa linia idę na zachód i idę już coraz niżej. Tam nachodzi się następny perewał Brona, a za perewałą Brona nachodzi się werch Małej Babioj Chory, który ma wysotu 1518 metrów nad morą. No i tiż, kole posmotrymy na tot chrbet Babioj Chory, to tiż dozrymy się riżnyć medże północnyma i południowyma uboczamy. Właśnie sud riżny. A czom sud riżny i na czym? W czym to ta ricz, że właśnie możemy smotryć riżne landszafty, to wam objaśnił bilsze pokorotki muzyczni pererwy.

słuchacie obzeracza przyrody. Wertamy do Babiohirskoho Nacjonalnego Parku. Drodzy słuchacze, wandrujemy sobie prestot niewielki, ale bardzo wysoki hirski chrbet, jaki znajduje się w żywieckim Beskidi. Już znamy, że ten chrbet to składa się z paroch hir nelem z jednej babioj chory. No i już znamy, że jest to najwyższa część Karpat w Polsce, poza Tatrami. No i kole posmotrymy na tot chrbet babioj chory, to dozrymy się tiż licznyć medże piłnocznyma i południowyma uboczamy. To te perszy piłnoczny ubocza, to one wpadają w dolinu stromyma, czasem obrwystyma uboczamy. Tiż na dozrymy się weloch takich perełomił i skalnych czastok. A z drugiej strony, z południowej strony babie chory, to zastoty ubocza idą tak spokijni, sód łachidny. Tam jest bilsze takich płaskich miejsc, płaskich płaszczowen powiedzmy, płaskich werszyn. Tiż możemy dozryty się paroch dżerelnych jam. No i babia chora maje też takie imeno, które no, znają prawie, że wszystkich, kto chodzi po Beskidach w Polsce, bo to jest Korolewa Beskidu. Beskidiu. No i to ma taki taką nazwę, neformalną nazwę to ta chora, bo różni wychladat i różne takie szaty, obleczenia powiczmy prezentuje o każdej pory roku. No zimą to jest to ta chora bardzo biła. Tam śnieg jest na pełno. Czasem okrem śniegu jest iż welo ledu, bo no tam są takie bardzo porywisty witrowy obstawyny, tam duje wicher bars sylno, no i to praktycznie każdochodnia, ale zimą to osobliwo silny jest to wicher. Jarą to zas już możemy na uboczach babie chory smotryty zelene listia. Litom to tam tiż rosne weloch kwitił, a osenom to zas to ta korolewa Beskidiu robić się taka złota od to tych no już wtraczających swoje kolory listiu. No i w zahali to, że ta chora tak wychladat, no to składać się na to welo historii, taką geologiczną historię, ale i tyż minułych tysiaczy rokiu, kole to, no to ta chora była bardzo wysoką, taką wyróżniającą się w landszafti, bo w, tak na werszyni tam, już na samym werchu diablaka, to nie je lisił, nie je niejakich roślin, tam są same choły skały. No i to z tej przyczyny, że tam już jest na tyłko studeno, że tam niejakie rośliny plantra już nie pojawiają się. No i właśnie, no to na samym werchu tak to wygląda, ale kole budemy właśnie chodyty sobie po niższych czastach Babiohirskoho Nacjonalnego Parku, to dozrymy się toj biologicznej różnorodności, prokotru kus paroch sliu wam powiem po korotki pererwi.

Chneska w obzeraczu przyrody. Chodymy sobie po Babiochirskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest nie tak wielki, jakbyśmy dumali, bo ma powierzchnię lem 33 kwadratne kilometry, no to porównując do innych nacjonalnych parków, nie jest to taka imponująca powierzchnia. Ale no, mimo toho, to porównując tot park z inczyma, to Babia Hora charakteryzuje się wielką biologiczną różnorodnością. Możemy dozryty się wieloch gatunków i roślin i zwierząt, które znają jak żyć w takich trudnych obstawinach, jakie są dyktowane

0: najwyższym chorom polskich Beskidiu. No, mudry hołowy dorachowali się 350 gatunków trachofitiu na obszarze Nacjonalnego Parku. Tyż znamy, że rosne 280 gatunków mszakiu. Tyż spośród chrybiu i porostiu to tam je bilsze jak 1300 różnych gatunków. No i a jak idę o zwierzęta i o cycary, o reptylia, o ptachy, to żyje na obszarze toho niewielkiego parku 4500 gatunków i podgatunków właśnie w zahali zwierzęt. Zatem to ta przyroda jest tam bardzo dyka, bardzo bohata, no i możemy ją eksplorować w czas do tych hirskich wandriłok na Babiu Horu. I właśnie osobliwo zaohaczam, jak już jem skorsze powił, żeby wyjść na to tu Babiu Horu z perewału krowiarki. To ta dorocha jest najkrótsza i też najlepsze, najskorsze możecie dojechać właśnie do tego perewału. Oczywidno wstup na obszar Nacjonalnego Parku jest, nie jest darmo, trzeba zapłacić, ale są to takie groszy, które możemy zapłacić, żeby zachopluwać się pak to tym bohactwom biologii, to tym bohactwom geologii, bohactwom w zahali przyrody. No i to wszystko pro Babiohirski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla was chocki minimalną, taką małą inspiracją do tego, żeby może kotrocho dnia pojechać w tamte strony i właśnie zdobyć najwyższy werch polskich Beskidiów. Ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaochaczam słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Wyberych lat tyżnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor wisty Petro Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umeń i Nauk w i 99. ryczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodowy film zmachaty się pierwszy ciłowieczerny porusyńsko grany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyryszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakię. Členové Slovackoj filmovoj i televizijnej akademii vyberali spomedzi 5 hraných filmov. Nadpolovičná väčšina filmovej hromady zhodla sa na filmy Potopa, ktorý zdobil najväčšie ocenenie Slonko v sieti za 2025 rok i należy i 6 slovackých premií, ktoré udeluje Slovacká filmová i televizijná akadémia. Cytuania. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości. Nelem swoim umeleckim oformieniom, ale i temom. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno maje wyrazny peresiach u czynnościach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszanym wyseliniom osób albo komunit ludy striczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach, powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Za to maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowyty międzynarodną publiku. Cytuania. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umeń i Nauk pozytywno oceni kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która je u świti wse aktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbudzie się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13. raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowej, ale i laickich zriteliów, ma od początku wysokie ocenienia. Publiko zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gonty. Cytuania. Bars sobie cieniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promene wyleczesna czest. Tot film je promene wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuania. Od pierwszych rychtowań przez nataczania aż po poślidni dzień postprodukcji namachali sme się przystupaty ku każdemu detailu i z respektą i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzył, że jak raz to ta poczliwość odzerkaliła się nie temu filmi, ale i w odnosynach, które podczas jego wyroby się wytworzyły i w sposobie, jaką sme namachali się przybliżyć sućby generacji tej komunity i zachopyty tonkost i szczezajuczego świta. Budu bars rady, poklaje historia i odkaz osławlat i amerycku akademię, dodał Gonta. W Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor, otec Milan Jasyk. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedzeniem precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowania w Maria Połczy, które pod wedzeniem Arpada Farkasza dije od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkowno-sławiańskim języku za uczasty da kilku sto wirujuczych odprawlał otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrystytela z Słowakii. W jednoznym okrem dwóch domaśnich świeszczennikiów służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z Seła Petrovci w Chorwatii. Brzeszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramkach rusyńskiego odpustu, kiedy więc sam był wtedy ten na archieparchialnym odpuści w Bukowi Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujuczych na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w mistni bazylici, chramie świętego Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Preczystej Diwy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatorów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Mariupolu przed 106 rokami. Światowy kongres Rusyni chce w tej tradycji prodążowaty i w śledujących rokach. Rusyńskie szkolari z Serbii na litni szkoli w Popradzie. Autor listy Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press i to trik Nacjonalny Sowiet Rusyni u Serbii od linia pro oświtu uspieszno realizował już 9 litniu szkołu w Popradzie pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. To trik na szkołu na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskiego Kerestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny przedmiot, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyborowy przedmiot. Dwoma szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkole nie uczyć się jak rusyński język, co była w ramach liczniej szkoły w Popradzie nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestny i przedstawiciel Nacjonalnego Sowietu Rusyni Żelko Kowacz. Dzieci w Popradzie mali hodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańcia i śpiu, czy ekskursji po okolici. W ramach litniej szkoły w Popradzie mali możliwość widzieć i belańską jaskinię, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmotrili hrad. Jak raz tam stritył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imienia Nikifora. Autor listy Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszy dzień tohoryczny, sorok szestoj Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała nagrodu imienia Nikifora Epifana Drowniaka za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemkiu w Polsce Lemkowyna. Choć może czasom, jak to chwariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskiej kultury i na hosen tych, którzy jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia aprila 2026 roku wypełniło się 75 roku życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia peradania nagrody imienia Nikifora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficyjnej czasty, jaką było położenie kwitia pod pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej watry. Po koncercie choru Zoria z uścia ruskoho konferansjerka pierwszego dnia Anna Rewak poprosiła na scenę przedstawników Stowarzyszenia Lemkiu, weduczoho hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzeja Kopczu i zastupciu weduczoho profesor Olenu Dućwajfer. Zastupcia weduczoho wyhołosyła laudacyjum na cześć laureatki, przedstawiający bohate życia Stefanii Trochanowskiej. Wspomnęła najważniejsze momenty jej rodzinnej, ale przede wszystkim twórczej realności. Wskazała, że Stefania Trochanowska wse stojała na lemkiuskich ideowych pozycjach, buduczy podporą dla swojego męża, maestro Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nielegkich czasach westy kolektyw i grupy łaty Lemkiu. W końcu też była jedną z tych nieczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80-tych rokach XX stulecia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczoho Andrzeja Kopczy ocinienia odobrał Seweryan Kosowski, zgodno z żelaniem Stefanii Trochanowskiej. Nie zmogła być przysutna w Michałowie. Sekretar hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu podziękował w imieniu ocinenoj za wzrynia jej jako osoby wyjątkowo zasłużonej dla lemkiuskoj kultury. Obiciał perekazaty statuju osobisto w bilanci. Rodzena na Czurzyni, Diłka Weselęcił. Stefania Trochanowska, porodzi Bortniak, wrodyła się 26 kwietnia aprila 1951 roku na wyhnaniu w Mieroszewicach w rodzinie Josyfa i Lubomyry Skanił. Najmłodsze roky prożywała w Nylubi, Mieroszewicach i w Kińce w Drożyni, blisko Głogowa, gdzie jej rodycze ciężko robili na 12 hektarowi po niemieckiej gazdiłci. A byli to urodzenci dwóch prekrasnych kutyków Lemkowyny, nianio z Huty Wysyjuskoj, a mama z Ripok. Jak wszystkie rusnaki w 1947 roku były bezzakonno pozbawleni rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pod czyjsym zadumą naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich równinach.
Seretniu oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowi, skoro zmieniła napriam, kiedy kuz za namową niania wybrała jednako rilniczu szkołu w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynni gazdiłci na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już ja, że nepse otrzymujemy to, co sme sy zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nie wse planowane, są tyma najlepszyma, które mogły nas strytyty. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni lemkołeni. Stefania i Jarosław, Wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyty i tworzyty rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża, Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu susidiu, jakie poroli były z Ripok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od raz naszli spilne temy. Jedną z nich była na pewno jedynaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiewskie serce tak bardzo mocno mrijało po jej chaty, Wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiewski ensemble. Za jedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liściu był nim osnowany pierwszy lemkiewski chór na wygnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanky, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotu jak instruktor USKT. Do narzeczonej izdył z Bilanky na czużynu. W kince ryszyli złuczyty się na psa. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w cerku Świętej Trojcy w Lubinie błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym, trwającym 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nielem rodyna młodziat, ale i znany już tołdy lemkiewskie dijacze, między innymi Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało tobołki i pojechało do Bilanki. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiew nie były ratostryczane, a obstawyne bytowania na lechkę. Trochanowskie dziżdale się czetweroch z dibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ensemble Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ensemblu Lemkiów w Polszczy – Lemkowyna. Proby odbywały się w Chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ensemblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obliczenia instrumentu. Trochanowskie musieli w kince podnieść nielegkie ryszenia. Pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roki. Działalność ensemblu siłą ryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w drużyni, a Jarosław dostał robotu w huti Midy Głogiu. Za zarobione grosze powełło się im kupyte auto malucha. W kince zas wernuli do miu, do Bilanky, gdzie Stefania wraz z mużą i dietmy produżali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od raz była tą osobą, jaka zanimała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ensemblu i ludy, jak ich otworzyli. Lemkowyna była nielem muzycznym kolektywom, ale tworzyła neformalną lemkiewską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polszczy nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiew. Protorodynna dijalnist Trochanowskich tym bilsze przyniosła neocinenej hosen. Sama Stefania przez długie roky wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną siłę bytowe istnienia kolektywu. Lemkiewska Watra, turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku urodziła się Meryńczyma w hołowach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była lemkiewska Watra. Zadumali jej w jedno z Wołodysławą Hrabaną i Petrem Trochanowskim Murjanką, Jarosławiu brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny plenerowy warsztaty lemkiewska Watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowyna i przez ludy zaangażowanych w jego dijalnist, jak też aktywnych lemkiewskich dijaczy w tamtym czasie. Stefania Trochanowska od początku była na niej prysutna. Pomagała mużowi i dzieciom, już tołdy zaangażowanym w narodowe sprawy. Zaspilnowała wszystko od administracyjnej strony.
Była osobą, jaka przez pierwsze roky tej podii odpowiadała za rzeczy, które może nie wszyscy byli wydymy na pierwsze pizrzenia. Lemkiuska Watra była niezależną, manifestacyjną podią, jaka miała swój wyjątkowy lemkiuski charakter do 1989 roku. Pak była perenata proukraińskimi dijaczami z objednania Lemkiu. Dalszym etapem artystycznego, w tym rodzinnego, życia Stefanii Trochanowskiej było sławne tournée ansamblu Lemkowina do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpiech ciłej lemkiuskiej gromadzie. Lemkowina dała czyslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystkiego od początku do końca. Choć po rokach mąż stwierdzi też, że kolektyw jak raz w nonym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne tournée paradoksalnie w dajakiej mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ansambl Lemkowina drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwające emancypacyjne procesy lemkiuskiej mężczyzny w Polsce dale Stefanii Trochanowskiej nachodło na zaistnienia, jak poetesi. Ale pierwsze styżki zrodzyły się już w średniej szkoli. Gutomu, że pisane do szuflady wersy mają wysoki riwen, przekonał ją bywającej w bilanci Jerzy Harasymowicz. Debiutowała jak raz w czas pierwszej lemkiuskiej watry na stronach Hołosu Watry w 1984 roku. Neodołcha, bo w 1984 roku wyszła jej pierwsza zbiórka, potem teraz przedtem, z perewachą polskojęzycznych wersjów. Wkazała się w sandeckiej wydawniczej oficynie, jaka w nonym periodzie mała interes o lemkiuskich twórców. Jubilatka wydała jeszcze dwie polskojęzyczne zbiórki Nie pozwól uschnąć kwiatom i Motyle. Ta jedną lemkiuskojazyczną pidnachołką Werbyna. A jaki cud to te wersze. Autorka zebrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczy napiam, kolebo nachodemy wersze, w jakich wkazuje na tuchu, wtratu, żal. Je to wersji tak netypowy, bo inczej od tych, do których jsme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy Lemkowiny spered jej wyselin, ale mała to do szczęścia, że poczuła o niej wiele tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widzciu. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiuskoj autoprezentacji, popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Duć-Fajfer. Napriam tot dołucho dominował w współczesnej lemkiuskiej poezji, a może furt jeszcze dominuje. Styżkę Stefanii Trochanowskiej nie dotulają cia lem bolu wyselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii, czy rzadko striczanej w lemkiuskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny. Pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o wersu Trochanowskiej pidnachołowką tak dawno. Przynachodzi nehoden niespomenuty i o jeszcze jednym, takoj neznanym, talanti Stefanii Trochanowskiej, jaki tak samo prerodził się w pasji. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrzymali potomny. Dity zawierzyli plastyczne szkoły i roblat na sztoden w tej profesji merze inczyma jak ikonopiści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskiej minęło już kusz czasu, to one przestaną zdają się one byty ciekawymi, prydychającymi nie lem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styżkach Trochanowskiej hlada wnętrznego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu Lemkowina. Choć kolektyw od paru roków spyt, to sztodenna realność w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czegosy nowego. Czego żałać się poetam? Chyba toho, żeby striczali najbliższe takich życiowych momentów, jakie dozwolać zapisać to najlepsze, co w danej krótkiej chwili podyktuje serce.
Bez serca rozumny hoden byłby tworyty toto, što tak po prawdzie maje najbliższy smysł. Jak raz Stefani Trochanowski chcemy żałaty toho, żeby nadale zapisywała słowo za słowom, jakie tak rado pryniała przed rokami nelem nasza lemkiwska audytoryja. Za jedno chcemy podziękowaty za stawlania się do nelechkoj lemkiwskoj realnosti. Stefania Trochanowska w czasie najbliższych uśpichił sławnej lemkowyny była nelem organizacyjnym kierownikom, ale w pierwszej czerzi żeną, mamą i prosto dobrym człowiekom, jaki dbał na byt tych wszystkich lemkiwskich chłopców i dziewczat, które na każdą probu ansamblu chodny byli chaty ciłyma noczami, a czyj z dalekich zachidnich zemel. Dnes znamy, że to wszystko mało swój realny smysł i może czasem tak było, że to odraz toho nikto nie wyriógł. Hej, oddilna robota Stefanii Trochanowskiej w ansamblu Lemkowina przyniosła zahalno sospilny hosen i za to trzeba nam podziękować. Sudny den. Stefania Trochanowska. Išlizme toho sudnoho dňa v neznane, počasty s dobytkom, so srdčom na dvoje rozorvaným. Išlizme na chvíľu, na paru týždne, mišiaci, a koli srdce sa kus zahojilo, ostali sme na vse duráci. Ruska bursa Ilem FM odznačené v čas 46. Lemkiwskoj vatry na čužini. Autor wisty Severian Kosowski. Toczno 1 czerwca junia tekuczego roku minęło 35 roków od reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, to 15 roków od momentu, kiedy w efir piszą sygnał pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Z tej nachody w czas pierwszego dnia 46. Lemkiwskoj Watry na Czużyni, kiedy prochodziła oficjalna czast podii, Stowarzyszenia Lemkiw odznaczyło bursakiu i členiu medialnej grupy LMFM+. Bratni organizacji, jakie uczyć jedna idea. Po peredaniu nagrody imieny Nikofora, jaka toho roka trafiła do róg Stefanii Trochanowskiej, na Michaliwsku scenu na zaklik konferencjerki Anny Rewak wyszły členy Stowarzyszenia Lemkiw, prosiaczy členiu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach i za jedno redaktoriu lemkiwskich medii. Najpierwsze żełania skłał wedłuczy hołonoho zariadu Andrzej Kopcza, pak hołosmał sekretar Severian Kosowski, jaki wspomnął, że to występuje w potrójnej roli, nelem jak funkcyjnej Stowarzyszenia Lemkiw, ale sam osobą člen Gorlickoj Ruskoj Bursy i redaktor Radia LMFM. W danym słowie przypomnął, że to reaktywacja najstarszej lemkiwskiej organizacji była możliwa meryńczyma zawdzięki tołdyszniomu zaangażowaniu členiu Stowarzyszenia Lemkiw, bratniej organizacji, osnowanej kus pierwsze w 1989 roku. Na koniec przypomnął błażennej pamięty Bohdana Gambala, toho, zawdzięki któremu powęło się dowesty do reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na osnowie pierwistnego statutu. Na scenie była prysutna i profesor Olena Duchfeifer, zastupcia wedłuczego hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiw, ale w tym przypadku jedna z uczestniczok historycznego zebrania z 1 czerwca junia 1991 roku, jakie dało początek onowleniu ruskiej bursi w Gorliciach. Poczesną gramotu od Stowarzyszenia Lemkiw odebrała wedłucza zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak. Prysutny na scenie byli też členy obszczestwa i redaktory radia. Profesor Paweł Małecki ta Petro Medwid. Przed sceną prysutny był Damian Trochanowski, jaki znymał podieju, ta Andrzej Trochanowski, člen oboch organizacji. Natalia Małecka-Nowak podziękowała za pamięć. Zaznaczyła, że to obi lemkiwskie organizacji wsejdą w jednym ideowym napriami. Osnowny czynnosty są spilny, a dozwala to robyty neobchidne sprawy dla lemkiw w Polsce. Cześć Bohdanowy Gambalowy. Na drugi dzień bursaki i redaktory podali się do oddalonego od Michałowa o paru kilometrów Lubina, gdzie na tamtyszym cmentarzu spoczywa błażenej pamięty Bohdan Gambal. Wedłucza ruskiej bursy zanesła swemu poprzednikowi winec kwitia ta pamiętną tabliczu, jaką den pierwsze bursaki otrzymali od Stowarzyszenia Lemkiw. Bohdan Gambal był jak raz tym, kto reaktywował Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, powołał się mu nawiązaty kontakt z dowojennym bursaką i uczytelą Petrą Fecicą z Krakowa, w jakoho rukach nachodził się prywistny statut organizacji. Za jego sprawą Gorlicka Bursa odrodyła się nelem na papery w 1991 roku, ale ostatecznie w 2009 roku były i wernuty maitelskie prawa do historycznej budowli przy ulicy Sienkiewicza 28. Ruska Bursa i pierwsze lemkiwskie radio.
1 czerwca junija 1991 roku zyszło się parunacet świadomych osób, što rішили reaktivovati dovojenene stovarišenja Ruska bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Duć-Wajfer, Paweł Stafyniak, Mykołaj Paduchowicz, Ihor Horoszczak, Michał Kocur, Anna Peregrym, Iryna Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursa Kamysz to osnowale obczestwo w 1908 roci. Choć sud już ślidy toho, że pierwsze dijania mogły byty takoj rik skorszy, byli meryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Grychory Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Grychory Gal. Dotla Bohdan Gambal był tym, że najdłuższe w jego obczestwo, przed tym w napriami jego uśpiesznego rozwytku, czego dokazom był początek pierwszego Lemkiewskiego Radia Lem FM, jakie zaczęło swoje wysyłania 1 czerwca junia 2011 roku, już na swoim, w prostorach odzyskanej Gorlickiej Bursy. W momencie przyznania gramoty od Stowarzyszenia Lemkiew, teperiśnia weducza Ruskiej Bursy wspomnęła wszystkich swoich popredników po 1991 roku. Za poriadką byli to Olha Kania, Paweł Stafyniak, Bohdan Gambal, Joan Kwoka, zas Bohdan Gambal, Paweł Małecki, Damian Trochanowski, Bohdan Gambal trzeci raz do 2020 roku, ale też wszystkich tych, co dołhyma rokami stojale przy bursi, trudyli się przy niej, dla których była ona osnową codziennej działalności. Konkurs na dyrektora Rusyńskiego Muzea wygrał Jan Hołodniak, autor wisty Petro Medwid. Konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Priaszowie wygrał Jan Hołodniak, bywszy prymator Swydnyka, był najlepszy spośród trzech kandydatów. Wychodzi to z rezultatów, które były publikowane na oficjalnym website Słowackiego Narodnego Muzea. Konkurs odbył się 31 jula 2026 roku w Hołowni Budowi Słowackiego Narodnego Muzea w Bratysławie. Okrem Hołodniaka kandydaturę podała i Luba Kralowa, bywsza dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, a Radosław Krehel. Krehel na konkurs nie przyszedł. Muzej był od oktobra bez dyrektora. Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury był od oktobra minulszego roku bez jednego dyrektora. Ku 22 oktobru była i z funkcji dyrektorki odklikana Luba Kralowa. Bez pojaśnienia przyczyn Kralowu odklikała wtedyszna powirena generalna dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzeja Andrea Predejniowa. Powirenym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja wtedy stał Jan Pywowarnyk, który był od 1 oktobra 2025 roku i riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Ukraińskiej Kultury u Swydnyku. 1 aprila tego roku Pywowarnyk był uwolniony do funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach. Od tego dnia stała powierzoną dyrektorką Ukraińskiego i Rusyńskiego Muzeja Ludomyła Rażyna, robotniczka Ukraińskiego Muzeja. Konkurs na riadnego dyrektora Muzeja Rusyńskiej Kultury tak prochodził po wece jak 9 miesiącach i po dwóch powirenych dyrektorach. Znowa bez uczasty Rusyniu. Rusyńska narodnostna mężczyzna nie mała żadnego przedstawiciela u komisji, która wyryszowała o kandydatach na konkursie. Choć członowie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu zwidali się na możliwość partycypowaty na konkursie generalnej dyrektorki Słowackiego Narodnego Muzeja Wierosławy Bernatowej, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Na konkursie brali uczest Milan Jan Pilip, predseda Okruchowego Stoła Rusyniu Słowakii i член Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu, a Jan Lepiński, predseda Združenia Inteligencji Słowańska, noldem jak publika, mogli dawać woprosy, no bez budziakich praw na wyryszowania. Komisja ma w składzie przedstawicieli Słowackiego Narodnego Muzeja, profesjonalnej organizacji i Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki. Osłowlany i nominowany do komisji члена nie był ani Urząd Upomnomoczonego Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostny Mężczyzny. Choć jak słowacka legislatywa, tak i międzynarodne dohowory, których jest Słowakia signatarą, jasno wstanowują, że mężczyzny mają prawo wyryszować o dziełach, które się ich dotulają, w przypadku Słowackiego Narodnego Muzeja nie jest nowotą, że przedstawicieli mężczyzny zaproszeni nie byli. I przy poprzednim konkursie na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Rusyńskiej Kultury, który w 2019 roku wygrała Luba Kralowa, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Dodatoczno,
Słowacki Narodny Muzej argumentował, że jeden z robotników Słowackiego Narodnego Muzeja jest rosyjskiej narodności i to było prezentowane jak zabezpieczenie partycypacji rosyjskiej mężczyzny. Jan Hołodniak. Inżynier Jan Hołodniak, narodzony w 1963 roku, jest absolwentem Wysokiej Szkoły Technicznej w Koszyciach. W minułosti był posłanciem Miejskiego Zastupitelstwa Uśredniku i posłanciem Zastupitelstwa Prasiwskiego Samosprawnego Kraju. W rokach 1999-2022 był zastępnikiem prymatora miasta Świdnik. W tym czasie kandydował za centrystyczno-prawiciową partię SDKU-DS, której liderem był Mikuláš Dzurinda. W rokach 2010 i 2014 był u komunalnych wolbach zwolony za prymatora miasta Świdnik. Kandydował wtedy jak niezależny. W roku 2018 był kandydatem SNS i spitporał partii Smer SD na posadu prymatora, no swój mandat trzeci raz nie obhajił. W parlamentnych wolbach u 2020 roku był na kandydacznym spisku nacjonalistycznej partii Słoweńska Narodna Strana SNS, ale z 71. miejsca siadł parlamentu nie dostał. Jan Hołodniak jest poznaty w rosyjskiej komunity. Na poślednim zasiadaniu okrągłego stołu Rosji i Słowacji w maju tego roku Hołodniak wziął uczest i wysłowił tołdy podporu tomu, żeby Muzej Rosyjskiej Kultury został u Priaszowi. To będzie jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Priaszowi i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor Rosyjskiego Muzeja mał być instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petr Lizanec, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia, autor wisty Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso, w sobotu 8 augusta 2026 roku u wici 96 roku Amer Petr Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Narodził się Petr Lizanec 2 jula 1930 roku w seli Izvor, dnes Rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi i z piatero dzieci w rodzinie selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berehowie, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidamy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz to, gdy poczęła się kolektywizacja, od rodziny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdułania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińską filologię na niedawno stworzoną Użhorodzką Dyrżawną Uniwersytetu, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalsze była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskiego wirkę Zatysia Wynohradiwskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedłuczego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 z dyzertacją na temu uhorskie zapozyczenia w ukraińskich choworach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskie miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O rok już był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użhorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas uhorskich choworów Zakarpacia w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbiórkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rosyjski wczeny był doślidnikiem ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego jazykoznatelskiego obszczestwa. O 10 roku późniejsze nagrodzony był za znaczne zdobytki w doślidzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iście studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lizanec zanimał się przekładem gramatyki Kiełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po wece jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I przekład po ukraińsku i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło książkę dostępną szerokomu kruchu czytateli. Petr Lizanec poważował za ważne nawrnucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lizancia pereimenowania zrobione z motywu ideologii u wekrzeni przypadł sąd fałszywy i z boku filologii negramotne.
Od roku 1991 po 2008 rik profesorowy Lyzanciowy velikyma trudami i kłopotami podaryło się wernuty historyczne nazwy 68 naselenym punktam Zakarpackiej oblasty Ukrainy, które są naseleny przeważnie Madiarami. Ale nie podaryło się mu wernuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodzieżny tabor u Wojwodini przyszli Rusyny z 6 dzierżaw. Autor listy Petro Medwid. W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowi i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodzieży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domie szkolarii u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowi. Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor pro młodych organizowała miejscowa organizacja ruskiej matki Orech z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i z podporą obszczyny Baczka Topola, a Nacjonalnego Sowitu Rusyniu. Stricza młodych wyrosła z idei, która była obchowarena na Światowym Kongresie Rusyniu. Jak informowała agentura Ruten Press, w Piatniciu w Nowym Orachowie młody w rusyńskim domu mogli okosztować rusyńskie strawy, wydzieli uliczku 13 maja, która symbolizuje naselowania Rusyniu z ruskiego karestura do Nowego Orachowa, no posmutrili sobie na przykład i miejscową grekokatolicką cerką. Wtedy ten wieczór mali i kulturny program w miejscowym domu kultury, w ramach którego wystąpili domaśni, ale i gości, Rusyny z rumuńskiego Peregu Mare. W sobotę młody nawściwili ozero w Baczki Topoli, futbolowy stadion i wieczór mali na programie sportowe aktywności. W niedzielę nawściwili etnohyżu w Nowym Orachowi, po czym odbyło się neformalne zasiadanie Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży. Po nim naśladowali dalsze aktywności. Karpacki region. Etnolingwistyka i kulturowe studia. Rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji, do kotry może już dostali się na wymryjane na prame studii, a inczy jeszcze zadumują się, co robić za swoją najbliższą budownictwo i jakim sposobem zjednaty zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennictw z studiowaniem czegosy, co realnie może wkazać się pomyczne w budownictwie, besidujące o karierii, a tak samo o inczych aspektach życia. Tu z pomyczy przychodzimy my, przypominający, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacji na napriam studii Karpacki Region Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Karpacki Region Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madiarach. W ramach programu studii możesz się wczyć słowackiego i ukraińskiego języków, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny tego roda kurs na uniwersyteckim równy w Polsce, lektorat lemkiewskiego języka. Zaniacia według naukowców z różnych katedr i instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, między innymi z filologicznych, etnologicznych i religioznawczych, co nadaje tym studiom interdyscyplinarny charakter. Obowiązkowym elementem studii, który znacząco podnosi kompetencje studentów, są terenowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i poza jej granicami. To napriam wedeny jest spilni Instytutom Schidniosławiańskiej Filologii ta Instytutom Sławiańskiej Filologii, Instytutom Religioznawstwa i Instytutom Etnologii i Kulturowej Antropologii. Lektorat lemkiewskiego języka dla kogo? Zaniacia są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mali dakole kontakt z lemkiewskim językiem albo kirylicą, wszystkiego się nawczat. Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i naukowych pracowników Jagiellońskiego Uniwersytetu. Nie stanowi to jednak przeszkody, żeby w lekcjach brali uczest inne osoby. I to te, które nie mają niejakiego związku z uniwersytetem. Suciu kursu nie jest wykluczni poznania języka, a poznania lemkiewskiej kultury i jej osobliwości jak raz przez język. To już następny akademicki rik, w którym można zapisać się na kurs lemkiewskiego języka, zaniacia budut jak wse wedeny profesor Olenom Duć-Pfeiffer, która w swojej naukowej roboty
посвячат вело уваги власні основам науки лемківського язика і будуть проходити в кожний вівторок і четвер пополудни через два семестри з можливістю продовження науки. Від минулого академічного року заняття веде тіж Клаудія Новак. Що далі? Карпатський регіон – то ліцензіатські студії, які студенти завершають зо званням ліцензіата. Абсолвенти того напряму можуть працювати в інституціях культури і освіти, як, наприклад, в музеях чи домах культури. Цікавим опцією може бути робота в медіальному секторі, в редакціях часописів, в радіо чи телевізії, як тиж в видавництвах. Можеш подумати о роботі в туристичній обширі і многих інших, адже коли чоловік кінчить то ті студії, знати найменше три чужі язики і мати знання в многих обширах гуманістики. Де гладати інформацій? Щоб може приступити до рекрутації, треба зареєструватися в системі IRKUJ. Речена друга тура тривать від 17 липня юлія до 13 вересня септембра. При кваліфікації до уваги брані суд результати матур з предметів таких як англійський язик, географія, історія, польський язик чи інші чужі язики. Інформації на тему Карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східнослов'янської філології Ягайлинського університету і безпосередньо на стороні напряму в IRKUJ. Мотузок поданий в дописі. Середа, 12 серпня августа 2026 року. Славний довше як 15 минут вистава Енді Ворхол «От криски до легенди» в Кракові. Автор вісти – Клаудія Новак. Незалежно від того, чи Енді Ворхола признаємо як русинського артисту, чи ні, безперечне є, що є він єдним з тих творців, котрих назвисько знать праві кожний, аж і тоді, коли ще штуком не інтересує. Мерлін Монро в інтенсивних кольорах, баньки поливки Кампелс. Ці характеристичніші то друки сталися частю поп-культури і на добре записалися в колективній уяві. В Краківському палаці штуки мож єднак обізрити тіж менша очевидну сторону артисти. От 7 серпня августа є там презентувана вистава Енді Ворхол «От криски до легенди». Як сугерує наголовок, експозиція не зосереджаться виключно на найбарже знаних творах Ворхола. Вмісті того вказує його артистичну дорогу – от перших рисунків і ілюстрацій через працю графіка і проєктанта, аж по творчість, котра зробила його єдним з найвикших ікон поп-арту. На експозиції знайшлося веце як 60 оригінальних праць, в тим рисунки, сітодруки, полароїди, плакати і фільмові матеріали. Товаришить їм коло 100 об'єктів, зв'язаних з діяльністю артисти. Серед них знаходяться книжки, окладинки платен, примірники журнала «Інтерв'ю», а також тканини і гардероба, проєктувані Ворхолом. То якраз то та менше знана частина його творчості може бути для відвідувачів одним з цікавших елементів експозиції. Закле Ворхол стався символом поп-арту, працював як ілюстратор і графік. Творив мережінчима для магазинів таких як Vogue, Harper's Bazaar чи Playboy. Проєктував окладинки платен, наприклад, для The Velvet Underground чи The Rolling Stones, а також займався рекламом і модом. Вистава дозволила зрозуміти, як з часом його характерна креска і спосіб думання о образі почали вести його в сторону штуки, з котрому учимо його днес, то є з масовим штуком презентуючи продукти масової культури. Не бракує, очевидно, тіж прац, зв'язаних з найбарже знаними експериментами Ворхола. Єдним з вікших елементів експозиції є інсталація «Cow Wallpaper», занимаюча зверх 30 квадратних метрів. Може видіти такий «Screen Test» – коротке експериментальне награння, на котрих артиста фільмував своїх героїв, лишаючи їх без руху перед камером. Невелику частину вистави займають інтимні праці, малувані або креслені на папери, котрі супостовлені суть з еротичними, провокуючими фільмовими образами. Вшитко тото припоминат, що Ворхол не мав проблемів, щоб в своїх працях сігати до мотивів таких як релігія, але єдночасні й секс чи сексуальні меншини. Цікаві суть тіж експерименти Ворхола з цифровим технологіям. Артиста був особом, яку досить скоро заінтересувала функціональність комп'ютерів. На виставі презентуване суть його роботи, котре створив завдяки комп'ютерові Commodore. Експозиція вказує за то Ворхола не лише як творцю характеристичних образів, але тіж як одважного артисту, ексцентрика, а може й дивака, який обсервував зміняючуся культуру і радо хоснував нові шанси, зміняючи тіж самого себе. Інтересували його реклама, мода, фотографія, фільм, музика, технологія і передовшитком образи, котрі зачинали функціонувати в масовій культурі.
Hołowni proto jego tworczyst dalsze, zdaje się, je furt aktualna. Warhol ciekawił się tym, co przytycha do uwagi, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarom. Dnes, w świecie sospilnych medyj, kole ludzie bezprestanno natworia nowe ujawy samych sebe, a sztuka je wykrzyną kopiowana, welo z jego obserwacji może czytać na nowo. Wystała Andy Warhol od kryski do legendy była przygotowana w współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie. Prezentowane prace pochodzą od Maryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawu możesz obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września septembra tego roku. Śpiewana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językiem? Autor listy Klaudia Nowak. Od dajakowo czasu z wszelijakich storyn różnymi drogami doterali do mnie informacji o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom najlepszą reakcją było zobrate to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będę o śpiewani prohulci. Śpiewana prohulka to projekt, który z pomocą muzyki ma przybliżyć dzieciom rosyjski język. Jego twórcy wychodzą z prostego założenia. Jak język ma być żywy i przekazywany następnym pokoleniom, musi być przysutny nie tylko w szkole, podręcznikach czy tradycyjnych piśniach. Dlatego potrzebne są zmysły, które będą bliskie współczesnym dzieciom, muzyka, krótkie formy i internet. Serec projektów naprawionych na dzieci często znajdą się takie, które kicza się skoro, bo na dobrej dumci i wielkich planach. Śpiewana prohulka zdaje się być czymś większym, a przede wszystkim wymiernym. Za ideą stoi paruosobowy ensemble, praca nad tekstami i muzyką, współpraca z artystami, plan dystrybucji, ta konkretne finansowania. Co ważne, twórcy nie podchodzą do tego jak do jednorazowej akcji, ale jak do początku szerszej prohulki, która w buduczności może tykać następnych obszary życia i kultury. Za projektem stoi ensemble zosereżony koło trzech osób. Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednocześnie autorka tekstów i melodii śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Cytrakowa, związana z Instytutem Rosyjskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językiem śpiewanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rosyjskojęzycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i prysutnością projektów w mediach. Warto pizryty na to bliższe, a żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prohulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratni muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesiedłałam z autorkami projektu Martiną Leniową i Zdenką Cytrakową. Kole dzitina nie ma z kim besiedłaty. Dumka na projekt wyrosła z obserwacji, że rosyjski język jest coraz mniejsze przysutny w sztodennym życiu rodyn. Dity rytko mają nachodu czuty, ho ich osnuwate na sztoden, sztowece nie wse oznacza to, że języka nie rozumieją. Czast z nich znacho pasywni, rozumieją, koledach to besieduje, ale same już nie odpowiadają w tym języku. Śpiewana prohulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacyju w jedno z diłką, z którą od urodzenia besidłowa lem po rosyjsku. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowali lem po słowacku. Toczno tołdy jawiło się widania. Co zrobić, żeby dity mali kontakt z rosyjskim i żeby chodzili ho hosnułaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Późniejsze, kiedy jawili się sucy do tego osoby i szansa wspólnej pracy zaczęła przemieniać się w projekt, który dnes znamy jak śpiewaną prohulkę. Śpiewana prohulka ma być jednym ze sposobów, żeby odwrócić ten proces językowego załamania. Nie idę jednak o następną formę tradycyjnego wczynia języka. Raczej, żeby dzieci mogli się z nim stryczyć w naturalny sposób, przez śpiewanki, które są dla nich interesne, współczesne i besiedują do sprawach, które znają ze swojego młodego życia. To te śpiewanki biorą z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka jest bliska dzieciom. Występują w nich maryńczyma, drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko czy protidijania naselstwu. Już sama nazwa projektu, śpiewana prohulka, dobry przedaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wandriłka bez różnych żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dzieci.
Choć głównymi adresatami śpiewanej prohulki są najmłodsze, projekt skierowany jest też do ich rodziców, łaczom, to jak raz w rodzinie język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodziców nie chosnuje rusyńskiego języka aktywni. Proto twórcy projektu chcą pokazać, że besida z dziećmi w rusyńskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dać dzieciom szansę wyrastać z bliższe jak jednym językom. O rozmiarze problemu przekazu języka Martina besidowała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalawskiej roboty była na temu chosnowania rusyńskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusyni notowano aż 53% spadku chosnowania języka. 10 śpiewanek różne głosy. W nahraniach wiele uczestniczy śpiewaki i muzykanty związane z rusyńską gromadą. Są wśród nich osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrem, edukacją czy mediami. Okremy śpiewanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawcach z ohladą na ich głos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiewanek. D toho słuchaty. Publikacja będzie w wielkiej mierze rozdawana bezpłatnie, meryńczym a szkołom. Zawdzięki temu śpiewanki będą moczy trafić bezpośrednio do dity i uczyteliów, które będą moczy chosnowaty ich podczas zaniać. Jednoczasno materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiewanej prohulki można znajdzie słowa śpiewanek w rusyńskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też prysutny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTube. Aż to dalej. Śpiewana prohulka nie musi się kończyć na jednym CD. Jej autorkę wydziadł w niej początek do czechowe krzocho, platformy, którą można rozwijać w różnych napriamach i z różnymi temami. Jedną z mrii jest stworzyć w buduczności projekt, który by spajał dity i artystów z różnych części rosyjskiego świta. Mogliby się w niej najte śpiewankę ze Słowacji, Lemkoliny, Podkarpacia, Serbii czy innych regionów zamieszkanych Rusynami. Adże dla najmłodszych ważne może być nalem to, żeby poczuty język, który znają schyży. Tak samo ważne jest wkazać im, że to język nie kończy się w ich selicy, regionie, że chosnują go też inczy, często bardzo daleko od nich. Wszystkie opisane profili projektu mają dodane motuski Zachod te śmiło i prowieriajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

miłość. Niedojrzałe grono, wzięto nas tu Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku.

Jakbym był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburgska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 3. Piatnycia, 17 sicznia 1947 roku. Czerteż powit sanok. Iz czerteża, sianockoho powitu, pyszut bratowy w Ameryki pit datom 1 listopada 1946 ślidujucze. Listy, które pyszete my dostajemy, idu 3 do 4 tyżni. Cenzury, że nie ma dłuższy czas na wasze pisma z Ameryki, no nie znają, co takoż nasze pisma w Ameryku idą bez cenzury. Pakunki takoż dostajemy wsi, za które serdecznie dziękujemy. My żyjemy w strasznych nastrojach, że drugi rik. Zaczęła się ta straszna dola od tej chwili, jak wyjechał nasz naród na wostok. Odczuwamy wielki sum i na chatku wse przychody dmysel. Kolib, że prydę swoboda narodu. Jak w miesiącu listopadzie zawije pekolnym witrom i liścia upadę, tak naród lemkowski upał w jarmo. W pamięty na wsegda ostane sej siry zimny den, kole wojsko hnało pit bahnetom na stacyju ludej z naszego seła, jak jakich opryszkił. Zaszto? Nikt to nie znaje. W piśmie nie może opisaty, bo nie staje sliw, aż jak gospod dast dostaty się do Sesha, meni albo bratu, to rozkażemy wam strach i cierpienia naszego naroda w 1946 roku. Jeszcze jak front był, to lepsze było żyty. Kole parszywe niemieckie okupanty znuszczali się nad ludmi, to takiego żalu nie było, bo to byle czuże niemakę, a teper znuszczają się nad nami toty, z którymi my i nasze didy i pradidy żyli razem przez długie roky. Na każdemu kroku szturkają. A ty Rusiny, a ty Ukraińcu. Jak lyszeń pryde wieczer i ta osinna temna nicz, to spania nie ma, bo pale cia dookoła naszego sała. W minułym roku paliło się w horach daleko od nas, a teraz sztoraz bliżej. 20 wresnia spalił się Prusik. Teper takie dije się, że to historia nie czuwała, jak świt świtom, jak dyke ordy koleś byli, tak i teper jest. Teper żyjemy stydno skazaty jak zwiryna, bez świaszczyniki swoich, bez cerkły. Stareńka cerkołcia stoi i koleś nie koleś zachlany rymski świaszczennik, ale my idemy jeszcze, chociaż i podwytyś. Naszych ludzi nie ma ruskiej, nie w czerterzy, nie w zabołotciach. W czerterzy jest Fećko i jego żena, Kaczkowskiego Petro z rodyną i kitky, a w zabołotciach ostaleś myśkił, tynnyk, florko. Tak ty oko jest naszych ludzi. A tych, co znuszczają cię nad naszymi ludźmi, jest dosyć. Drodzy bracia, prosimy przysłaty ruski kalendarz, bo prawdu skazaty to nie znaty darze, kole wypadł nasze świata. Kotry ludy wyjechali z Lemkiu do Sowieckiego Sojuza, to żyjut. 8. Powit gorlici. I z Łosia pyszut Akelini Stefanowski, Stroders, Ohio, 16 grudnia 1946 roku. W naszym pakunku była i gazeta, która nas bardzo zaciekawiła. To ja wam dużo nie piszę, bo wy tam wszystko znate, a nam nie wilno wszystko pisaty. A my pereżyli do tego czasu nad ją, że się da jak z minut do lipszego. Ja wydził z waszej gazety, że wy tam się znate za naszą bidu. Ale to ta bida nas nie leszy, bo bandy są po lisach i na seła napadają. Aż to im się podoba, to zabierają. Nawet młodych chłopców zabierają. A poza tym chodzą wszelijakie złodzieje, bandyty. Bo znają, że nas, Lemkiu, mało jest po sełach. To kole napadł, sedasz to zabierą. Stefanowski wkrali konia, a Onufryjowy Labiwskomu w Klemkiuci teper wkrali dwie ostatnie korowy i reszta, co mał. To takie hał życia. A Benderiwci przychodzą w nocy i nam śpiewają. U chorach Karpatach w Żelemkiu nie ma, piszle na Ukrainu, de czarna zemla. Zimy hał dotychczas nie było, aż teper drugi moroz. Myśmy zdorowy wszytkie. Teper ostatnim razem chmer Petro Cankier, a perednym jeho brat Wasel. Tak oba cękry powmerali. Sawkowych, rusyniakowych dwóch syniów bandyty zamordowali. Starszy miał 21 roku, a młodszy 19. Młodszy był w Niemczyni i powernął, a teper ho zamordowali. Ludzie z Rosji się wertają, choć heł im chaty pobureny. Dełno nam heł żyty teper. Jak się na jarmak poschodymy, to trzeba daleko smotrity derusnak. Nawet by lipsze było, żeby nie bandy. To jedno szczęścia, że Ameryka pakunki nasłała, to lemkiu trochu preodiła. Jakbyste byli z rodyną z Rychwałda, to się aż widajte, cydaki list nie dostali, bo heł pryszał z Niemeczczyny tetę Sztewkę syn za żeną, bo był żenaty z Jonasową Diłką i oboje byli w Niemeczczynu zabrany, a teper się wernuli. Pryszli do Rychwałdu, a doma na jedykoho, a teper trochę byli u niania, a teper piszli do Rychwałdu na swoją ojczyznę. Pisali do Ameryki, do rodyny, a otwitane majut. To proste dwa senianio, żebyste im powili. I najnapyszut do niania, bo heł poczta dochodyt, a w szarach kradut. W drugą piśmie z bilanki, pod datą 2 listopada 1946, pyszut. A mama pożeni Sztefaniu wpali spodu i się bar spotołkli, bo iszli czerłachy chołaty przed partyzantami, što siedziat po lisach. I w nocy napadają, i rabują stato, kobutia i ubrania, sztolem się im dast, to zabierają. A Wasylowi Kaweckomu wzięli syna ze sobą, bo był asenterowany do polskiego wojska. Ta tak het po chorach zabrali w lisy i tworiat coraz większą armię. Straszno silno sąd uzbrojeny. A dowiedzieli sme się o Maksymi z Prymirki, bo on też pojechał w Rosyju, a chyżu mu już poburyli, choć mał nowu. Tak czujemy, że mu jednego chłopcia mina rozerwała. Jak pas chudobu na stepi. A najstarszy syn był w Niemeczczyni i jak go wyswobodyli ruskie wojska, to pisze on z nima wperet wojułaty, to tyż został zabity. A Nycyfor się ożenił w Łosiu i tyż dost bitno żyje. Przy nim jest dziewczatysko po nebiści Róży, szto mała z Dudką Petrą, a Dudka Petro żyje sam, lem ze swoją mamą. Na dobre siachę nie zakazuje. Wszystko stroicie na jakąś zminu. Straszna drohowyzna i kilo sołoniny kosztuje 400 złotych, a jajce 13 złotych. W każdą nic, lem w serabunkę i zabójstwa. Jak prydot złodije, to im trzeba samomu wsiadaty, szto chociat. W żołtny miesiacy w Gorlicką Powiti było zabyto 18 dusz morderstwom. Poriadku neje. Milicja w psiady rozbrojena, a w lisi są tu druhy uriadowci. I kto zna, szto z toho bude. Rusyniaka Sałka, toho z Berecha, piszło dwóch chłopciów w dorohu z dechcią, to oboch pobyli koło starego Sancza, że i ślidu im nyje. A nianio ich piszą hladaty, to ledwo żywej i na pił hoły pryszą, bo mu wsio odebrali. A teper mają byty w poszczy wybory, ta czohosy maje pryty ruskie wojsko. Na nasze województwo rzeszowskie maje pryty 4 dywizji, to u nas już kwartyry sąd pozamalany. Nam się dobry chył powodyt. Bo po swojemu siadity nie śmiju twczyty, aż to nas taka kara muczyt. Taż Rusyna tyż Bóg stworzył, a nikole prawa nie maje. My się wsi wertale z Niemeczczyny, że nam bude dobre, bo budeme mate prawa i budeme oficerami. Tak nam kazali Amerykanci, że my powinny się wsi powertaty, bo nas tam trzeba. I naszych lemki utisiaczy wpale, bo piszli wojuwaty za swobodu, bo się wtiszyli, że i nam się doroha otworzyła do lepszego życia. Każdy iszał z wielkim duchom wojuwaty, żeby się wyswobodyty od proklatoho Germana. A teper nam wkrali to tu swobodu. Na czale przychody te wojaki od wojska, a druhy z niemieckich taborów na swoją rodną zemlę, a tu swobody neje. Kotry był raneny i to się dorobił, bo musić się ciężko muczyty i nie jak to pomoczy, bo nikto im pensyju daty nie chocze. No ale my tarpymy i nasz ruski duch niech to nie wyrwe z naszych serc. Jak się nasze prarodyczy rodyli Rusynamy, to i my się nie wyreczemy teper toho ducha, choć nam Buda do Jerszoho przychodyło. W nas siadi od czuda. Ukraińska powstańcza armia z polskimi starorządowciami rujnują banki, seła palat mosty popalele Łosiu i ropeci ruski. Tak razem wojują te naprotiwko rządu polsko-sowieckiego. Aż to bude dalej, to niewidomo. Jak wypadły wybory. Jak tak bude dalej, to prydę do zahalnej domowej wojny w Polsce. Uścia ruskie, powit gorlici. Pysma od tata i ditej. Aleksander Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, pouczył pysmo od syna swojego szwagra i z uścia ruskoho, powit gorlici. Sam on powtarzaje to, co pisał i w poprzednich pysmach, które były już pomieszczone w karpackie Rusy. On służył przy polskim wojsku mnoho lit, a w czasie polsko-niemieckiej wojny popał w plin. No żenu jego z ditmy polskie własty na początku wojny wywezli w bezpieczne miejsce, to jest w Wostoczną Haleczynu. Tam one prożyły do wesny 1941. Dity na czele chodyty do sowieckiej szkoły. Tato nie był dołho w niemieckim plinu, bo w tych czasach Niemcy wypuskali Rusynów i Ukraińców. On wernął się do domu, a potem pojechał w ostoczną Haleczynu, jaka nachodyła śpit w picowicką własnią, hladaty żenu i ditej. Najty ich naszą, no nie ostał się z nima tam, ale zabrał ich nazad w Polszczu, pit niemiecką okupacją. W tych czasach przed wojną w Sowieckim Sojuzie było dobre żyty. No, stary weteran polskiej armii, wospytany w zapadnej kulturi, ryszył, że to pod Niemcią bude lepsze jak w Sowieckim Sojuzie. Tak on wernął się do swojego sela, gdzie żyje do swych por. Teper on za swoimi ditmi przyszedł do dida w Ameryci. On sam pisze łatyńskimi bukwami, a dity pisze po rusku, bo one chcą pokazać, że one nauczyły się za półtora roka w sowieckiej szkole. Pisze tato. Pismo pisane łatyńskimi bukwami, no передаjemy je ruskimi. Didu, z waszego pisma ja uznał, że wy chwalite tych, że wyjechali na schód. Takoj dumkę był i ja. Ja znam, że nasze miejsce jest tam, na schodzie, bo ze schodem uczy nas jedna wira, jeden obrad i jedna mowa. Ależ to z toho. To jest schód z nieodkrytymi dla nas tajemnicami życia, zwyczajami i obyczajami. I do tych zwyczajów i obyczajów może przywyknuty tylko tot człowiek, że tam rodził się, albo taki, że my nie ma wyrosne od dytyniaczych lit. Ja znam, że w waszych gazetach publikują listy ze schodu, sudryszny i dobry i zły. To zależy, jak kto utrafił. Didu, heł na drugie seło, to jest do Nowyci, wernuło za 35 lutej. To nie znam, czy prawdu by się dojut, ale powidają złe. Dalsze opisuje swoje poprzednie życia i teperyszniu gospodarku i podążaje tak. Za tych 20 roków niemało świta ja obyszał i nie z jednego peca trzeba było chlibisty. Otoż nie dumam hełsidyty, ale trzeba bude tak de hladaty takiego chliba dla sebe i dla ditej. Na razie nigdy nie puszczajut, bo spokoju nie je. Szto prawda to w szkoli uczat lem po polsku. Moi dity znają i po rusku i obydwoje chociat do was pesaty. Nie znam, czy wy znate, że od nas, kole chocze i kto chocze, może i te prwy i chaty do Rosji. Lem trzeba i chaty do Warszawy, do ruskoho konsula. Konsul w Warszawie zaraz wydaje paszport i można i chaty. Teper niedawno wyjechał towarzysz mojego brata, doński Michał, z Perechonyny. Ponadto wyszła afiszy ze starostwa, że do Peremyśla przyjechała komisja pereselęcza i kto by chodził pereselity się do Rosji, to najzgołosy cię w starostwie. Ale pewno takich już nie bude. Chyba by wyhaniali na syłu. Didu, jak do przyszłego roku u nas uspokoić się i nie bude po lisach partyzaniu, to my prosimy was na lito do sebe. Teta nie poznale by Uścieńskiego pola. Tam, gdzie one pohaniale albo owe zhrabale, dneska ja leci takie gruby, jak ceber stojat. W dolinach nie zmieniło się nic. Tam ludy nie dali zarosnuty. Pismo jest z woli Michowoj, powit lisko. Soroka w Detroit paru miesięcy temu nazad dostał pismo w rodynne seło, żeby dowiadać się, czy żyje tam dachto z jego rodyny. Paru dni temu dostał taką odpowiedź od bratowej i jej dity. Drogi brate i stryku, pismo wasze my dostali, za które wam serdecznie dziękujemy, że wy jeszcze pytajecie się za swoją rodynę. I z waszej rodyny nie ma nikogo, tylko ja sama została po niebieszczyku waszym brat i Petri, który piszą do sowieckiego wojska i został zabity na Słowaczyni, a mnie zostawił z małymi piaterymi dietmi. Ja jest kulinyczowego Andrzeja Diłka, niebiszczyk Petro Soroka do nas przystał. Wasz brat Iwan z żoną i dietmi pisze na Ukrainę. I wasz brat Hryc także pojechał. Także to nie leszyli się nikt z Sorokiu, tylko ja z dietmi. Na woli zostało Sorok family, w Balnyci 15, Solinka jest pusta, w Szczerbaniuci ostale się dwie familii, w Manioi wisem familii, w Smolniku sześć familii, Zubeńsko jest puste, a w Łupkowi jeszcze są dwie familii. Wsi drugi ludzie wyjechali, a my zostali jak syroty w lisach. Tu u nas wsio poniszczeno, spaleno i nie ma też to kupyty, ani od kuda grosza wziaty, bo nie jedę zarobyty. Jednym słowem, bida i wielka kryza. Dalsze w piśmie Jełka Soroka prosyt o adres do Mykołaja Soroky, brata jej pokijnego murza. Mykołaj Soroka żył w Minnesota. Stefan Soroka, który dostał to pismo, prosił Mykołaja, jak swojego stryjecznego brata, naj napisze do bidnej i nieszczęśliwej żeny. Ona tomu nie pojechała do Sowieckiego Sojuza, bo jest u niej piatero małych ditej, a i stareńkie rodycze jeszcze żyją. Stefan Soroka dostał także pismo od swojego przyjaciela Andrzeja Liszczaka i z toho samego seła. Między innym Andrzej Liszczak donosić, że Hołoli Michowi jest 50 rodyn wsioho razem z Polakami. Seło do połowy wypaleno, a drugie seła to zowsiem spalene, jak Łupką, Osłowycia, Manią, Solinka, Zubeńsko na połowę wypaleno, a Smolnik wypaleny po kocybanku, poniżej chyży stoja, ale pusty. Na woli spaleno w doliśnim kąci od Smilna pochomu, a potem popiłstwo. Hrycowa Ambrochowa i Kwanykowa, potem od Bruchacza Podacka, potem Bohordanyn, Błyszakę oba, Maryszczaki u Szwajka, Wuszyłka i Rapania. Błyszczak Mytro zhorił wraz z chyżą, a syny joho jeden umarł w areszty, a drugi zhynął na wojni. A my, szto zostale, to nie mamy spokoju i ni w den, ni w noczy. Odże jakby posyłał do jaki pakunok, to asy kuruj dobry. Bo jak zwyczajno, to połowynu zaberut. Heł bohato posyłają, i kto asy kuruje, to wsio przychodyt. Krajan z neznajomy dowiaduje się za rodyną. Redakcja Karpackiej Rusy dostała pismo od Gradzonia z neznajomy, śledujuczu prośbu. 26 grudnia 1946. Mnoho uważaje mój redaktor. Proszę pomistyty tych paru swój chłaszej gazety. Ja, Michał Gracoń, zosela neznajoła, syn Hnata i Maryi, żyju w Selibortne, powit Gorlici, poczta Senkoła. Moja rodna sestra Anna Gracoń, po mużu Nycak, wyjechała do Ameryki jeszcze przed światową wojną. Czuja od brata Iwana, że to mieszkała w Junkers, a te periany mają żadnej wiadomości, gdzie ona jest i co żyje. Adresu nie mają, bo ciła nasza rodyna wyjechała do Rosji. Tak tą drogą chodziłby ja do widatysia, gdzie żyje moja sestra. Kto by o niej znał, proszę daty jej znaty za mnę, albo prysłaty mnie jej adres. Szlu jej i ciłej rodyni szczere pozdrowienia i żełaju wesołych świat, rożdestwa Chrystowego i szczęśliwego nowego roku. Michał Gracoń. Prośba krajanam i zhrabu. Iwan Papajła i Port Arthur, Ontario, Kanada, prosit pomistyty w gazety śledujucze. Poszukuju robowskich, może rogowskich, bo w piśmie na jasno, i z sela Hrab, powid jasło. Synowie ich brata Wasyla byle zabrane na prymusowe roboty do Germanii i one teper nachodziacia w amerykańskiej zoni w Germanii pod opieką UNRRA. To te synowe chotile by dowidaty się za swoich stryków Ameryki, które pierwsze perebywale deś w New Yorku. Kto by o nich znał, bo one same, proszę napisaty na adres John Papaiła, Port Arthur, Kanada.

oczy, pozerając soj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie gostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Nie było jeszcze dokładnej nauki o medyjach, o proelementi, o peryspryti, innych to jeszcze nie brał się za głębokie dośledzenia sprawy. O sućbu się zwiduj, zastił sidaj, róg zosusidom złucz i czytaj odpowiedź. To było dla wszystkich. Ale jak wse, rozdumowania o riczy nastupują tołdy, kole my z nią rozstajemy się. Tak i teper, spirytyzm po ustupieniu duchu

Chił zaczął bez koneczny pojaśniowania. I tworyły się już partii o protyłnych pohladach, dwa obozy, z których nykotryj ne chotił ustupyty jak pobidżenej. Jedny zaczęły nedowiriowaty w nepodilnist duchił i wypowiadany przez nich sentencji druchy, łamali kopii, zaraz prynjatu nauku. Precin i heł, koli woszą jem do komnaty, wzrił jem, szto uż mał miejsce spirytystycznej seans, proto, że seret sali stoją okruchuj stolik, kotry jakby sotworeny był do toho, żeby rozwywaty się, krutyty to hiperbolamy, to serpentynamy, potiachujuczy za sobą wszystkich smertelnych ludy stojaczych nad nim. Glykeryja chotiła zaczaty to tu temu, iż na wszystko było powiedziane, szto bystra dama dla zarysowania swojego stanowiska wypowisty maje. Adże, koli dyszli sme do ładu z mis Blaikwell i z Beethovenom, uż mała zamir weliczestwenne słowo reczy, koli zauważyli sme, że dekan zasmotrył się desy w wychlet na pola. Antyp zaniaty był jewlalyją, a my ostaliśmy same. Tet a tet, oko w oko z chlykeryją. Zauważyłem, że ona zmieniła pozycję, jej pizrynia zrobiło się sentymentalne, małoż to w hołboczku biło krył się nie zmieniła. Naszej besidy druhy już nie czuły. Aż to, kilka roku mi dajete? Zwidowała się ona i żdała odpowiedzi. Ja przyznaty się muszę na takieś widania nie był jem przyszykowany. Ja nikoli nie dumał o tym, żeby żęski wik okrysluwaty. Do toho z tą kwestią był jem ciłką nezaznajemleny. Prosto profan stojał przed mentorką, jak neżdani zaklikany szkolar. Ale wszystko jedno, odpowiedział jem, bo ty może ona je dobrotliwą istotą, do wirja choć zdobyty, albo by ty może chytro człowieka pitchodyt. W poprawdy czym raz młodszy, zwłuczali moi słowa. Tak? To wyznali mnie już pierwsze? Aj! Zachrupiłem się beznadziejnie. Ale zwizda, pit którą jem się rodył, pomogła. W totu chwilu besita była zas o zachalnych sprawach i chlykeryja naszła się jak ryba w wodzie. Przedstawcie sobie, zaczęła ona, szto mam sestrę Nyciu, kotra nesmotriaczy na wszytkie starania tety newiryt w duchy, takim prymirom je madam je wlalyja. To żal się robyt, taku prawdu nepryny maty. Rozdumowaty micno riżny ma sposobamy o tym jawysku, a faktiu ne je depodity. Byłby jeden człowiek, dwoje ludy, kotry wykorzystują do wirja lechko duchił. Moż by powisty oszukujut, ale sprawa z własnościami, kotry bez żadnego trudu prynymat każdy człowiek z jakoj nebud chromackoj werstwy. Każda chromackist, choćby była złożona i z duma juczych, i znasz to den lechko żyjuczych ludy. Ony wse wyklikują do ducha. Stił bez perestanku zaczynać się ruszaty i to z taką siłą, że tjachnę wszystkich za sobą. Oszukuwania heł niemożliwe. Były już kruszki, kotry stroho sterechli każdego falszuwania i one nie mohli przyznaty, że stił jak lem nad nim pouczać się ruky, pity nosyć się.
a czasem daje odpowiedzi. Jedno powisty trzeba, że oszukowania heł podozrywaty nie możesz. Hromadne oszukowania w każdej rodzinie, na każdym schromadzeniu, w każdej chyży i hromadzkosty jedne do podumania. Przyjmijmy, że nie do podumania, ale z jakiego powodu stoły pierwsze nie ruszali się i czego osobliwie teber świt już zawodyć się na stołach? Odrekła Jewlalia. Pierwszy świt nie zanymał się tym, a takie jawysko, kole stił, nie wse chocze się poruszaty, polichad na tym, że dokładnie nie wypełniuje się wszystkich wymochił. Czudni, że dawniejsze, choć i niedokładni, i nestroho wypełniowane były to te wymochy, których określenia w kince jakby zależne było od kaprysu duchił, że pierwsze stił nikoli ne odmowlował posłuchu, teper precin specjalnie smotryć się na strochie wypełniowania wymochił, a rezultatił nit. Jeden mały niedostatok, a seans może się ne powesty. Znaczyt, protywyła się Jewlalia, budut wypełnione wymochy, to duchy budut wse posłuszne? Ne inakże. Wymich jest nerozrywny łańcuch róg. Zrobmy ho teper, a jednak stił się nie ruszyt. Buda osoba niesposobna do toho, to łańcuch jakby prorwany. Czoho lep w minułych rokach wszystkie były sposobne, a teper to ty same już jakoś nie nadają się? Dowody na tym stoli. Minułego roku były to te same osoby. Stił poruszuwał się, hneska nit. Taki jest. Minułego roku poruszuwał się. A powiedz, czy był to dymedżynamy oszust? To dowody pozytywnego dijania duchił. Zakończyła Hlykeria. I już nauka Foxa z New Yorkskoho Hydesville pobidyłaby kole z ostatnim słowem Hlykeria sterowoho nie posmotryłaby na otwierający się dweri. Na koniec, ja zachopleny, to nie dijania duchił donna Hlykeria. Honwet besidował nie inakże jak donna. Ciła werchny na hromadzkosty zaczyna stawaty po naszej stronie. Borba protył duchił zaczynat pryberaty poważny rozmiry, prawdywe natchnienia. Wchodiaczy do sali Honwed rozmachuwał rukami, uchynajuczy się na swoich skarpaciach i pryczesuwał na bik wołosia. Na hneska to już wszystko. Jak dalej potoczyć się besida pro duchy, doznate się w następnym odcinku. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.

весно, гей, красно, що ж ти нам вонісла? Я вонісла вонісла.